0: Tvoja najljubša glasba
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio Ena 80. Penso con sueño para sí.